0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, w studiu Radia Lisa Plus jestem ja, Aleksandra. Zapraszam wszystkich na kolejną audycję Polskofalówka. Drodzy słuchacze, przygotowałam dziś dla Was polską muzykę i aktualności, więc sprawdzimy, jakie wydarzenia i aktywności miały miejsce w polskich placówkach na Łotwie. A ja, jak zwykle, życzę Wam miłego wieczoru, zachęcam być razem z nami. My rozpoczynamy polską godzinę.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: Polskofalówka w kalendarzu 22 czerwca i oto nasze tradycyjne kalendarium. A mianowicie wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni wieków tego dnia, 22 czerwca. Rok 1789. Sejm czteroletni uchwalił przeprowadzenie pierwszego w Polsce spisu statystycznego. Rok 1792. Król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari. Rok 1926. Urodził się Tadeusz Konwicki. Polski pisarz, reżyser filmowy, żołnierz Armii Krajowej na przełomie lat 40. i 50. był jednym z głównych literatów i publicystów socrealistycznych. Temat jego powieści zbudowany jest na wspomnieniach dotyczących przedwojennego dzieciństwa spędzonego na Wileńszczyźnie oraz przeżyć wojennych. W kalendarzu świąt nietypowych dziś jest Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej, a także Światowy Dzień Lasu Deszczowego. W Polsce imieniny obchodzi Jan i Tomasz, a na Łotwie Laimduots, Laiminč i Ludmiła. Cytatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa Zofii Kosak-Szczuckiej. Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie.

rozpoczął się długi weekend, podczas którego odbędzie się świętowanie tradycyjnego święta łotewskiego Ligo. I choć dni świąteczne dopiero się zaczęły, to już 3 osoby straciły na Łotwie życie w wodzie. 20 czerwca w Jurmali z rzeki wydobyto ciało zmarłej osoby, a rano 21 czerwca wyłowiono jeszcze 2 ofiary, jedna w Cesis z jeziora, a druga w Rezekne ze stawu. Tak informuje Państwowa Straż Pożarna i Ratownicza. Służba przypomina, że ciepła pogoda zachęca wielu do spędzenia czasu nad wodą, lecz utonięcia nadal są jedną z najczęstszych tragedii podczas świąt. Szczególnie niebezpieczne jest pływanie pod wpływem alkoholu, w nieznanych miejscach lub samotnie. Ratownicy apelują: wybierać bezpieczne miejsce do kąpieli, nie przeceniać swoich możliwości, nie kąpać się po alkoholu, nie zostawiać dzieci bez opieki. Podczas wypoczynku na wodzie zawsze używać kamizelek ratunkowych. Państwowa Służba Straży Pożarnej i Ratowniczej podkreśla szczególnie, że dla rodziców pobyt nad wodą nie jest odpoczynkiem. Dzieci trzeba stale pilnować, bo nieszczęście może wydarzyć się w kilka sekund. Natomiast podczas pływania łodzią na desce SUP, katamaranie lub skuterze wodnym kamizelki ratunkowe mogą uratować życie. Więc dbajmy o siebie i niech ten długi weekend będzie prawdziwą okazją do świętowania i dbajmy szczególnie o ostrożność, aby lekkomyślne zachowanie nie popsuło świąt.

Trwa okres letni i jest to czas na zwiedzanie, na poznanie czegoś nowego i warto przypomnieć, że Dom Polski w Daugavpils od wielu lat pozostaje ważnym obiektem historycznym oraz aktywnym ośrodkiem życia kulturalnego. Zawsze budzi zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i jego gości. Szczególnie cieszy fakt, że także latem jest on codziennie odwiedzany przez osoby dorosłe i dzieci. W ostatnim tygodniu Dom Polski gościł grupę dzieci z letnich obozów. Twórcza kadra opowiedziała uczestnikom obozów o działalności polskich zespołów amatorskich, organizowanych wydarzeniach oraz o polskich tradycjach. Dzieci miały również okazję nauczyć się kilku nowych słów w języku polskim. Cieszy to, że zainteresowanie polską kulturą u nas w mieście ciągle rośnie.

0: Polsko-falówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: 18 czerwca w przedszkolu polskim imienia Jana Platera Gajewskiego w Daugavpils odbyło się wręczenie certyfikatów w projekcie eTwinning pod tytułem Kolorowe dni dookoła Europy. To międzynarodowy projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym stworzony w celu połączenia dzieci i nauczycieli z różnych krajów za pomocą zabawnych i kreatywnych oraz ciekawych aktywności. Każdego miesiąca szkoły partnerskie z Grecji, Łotwy, Turcji, Chorwacji i Polski obchodziły specjalne międzynarodowe dnie. Na przykład Dzień Kropki, Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Ziemi czy Światowy Dzień Zespołu Dawna. Dzieci wzięły udział w prostych zajęciach artystycznych, pisały opowiadania, bawiły się, a także wykonywały różne zadania w ramach międzynarodowej współpracy. Głównym celem projektu było rozwijanie zrozumienia międzykulturowego, życzliwości i empatii, kreatywności, a także umiejętności komunikacji i współpracy. Projekt też pomógł dzieciom odkrywać, że chociaż mieszkamy w różnych krajach, możemy uczyć się, bawić się i świętować razem. Partnerzy współpracowali, dzieląc się zdjęciami, filmami, pracami artystycznymi i używając prostych narzędzi online.

A teraz wiadomości z Polskiego Gimnazjum w Rezeknie, gdzie od 31 maja do 9 czerwca młodzież z Łotwy, Litwy, Ukrainy i Polski uczestniczyła w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży pod tytułem Control Your Anger, którego celem było pomóc uczestnikom w lepszym zrozumieniu emocji, nauce umiejętności zarządzania gniewem oraz rozwijaniu efektywnej komunikacji interpersonalnej. W trakcie projektu młodzi ludzie brali udział w różnych warsztatach, zajęciach grupowych, dyskusjach i zadaniach praktycznych, co wspierało zarówno samopoznanie, jak i zrozumienie emocji oraz doświadczeń innych osób. Uczestnicy poznali znaczenie różnych emocji w codziennym życiu, analizowali ich wpływ na zachowanie i relacje międzyludzkie, a także uczyli się metod pomagających zachować spokój w stresujących sytuacjach i skuteczniej kontrolować gniew. Szczególnie interesujący dla młodzieży okazał

spędzony czas, zadania zespołowe, wieczory kulturalne i nieformalne rozmowy przyczyniły się do nawiązywania nowych przyjaźni i dialogu międzykulturowego. Na zakończenie projektu wielu uczestników przyznało, że zdobyli nie tylko nową wiedzę i umiejętności, ale także cenne kontakty i przyjaciół z innych krajów. Udział w projekcie przyniósł młodym ludziom wiele pozytywnych emocji, cennych spostrzeżeń i niezapomnianych doświadczeń. Wiedza zdobyta podczas projektu na temat zarządzania emocjami, empatii i komunikacji bez przemocy będzie przydatna zarówno w rozwoju osobistym, jak i w codziennym życiu. Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ i był organizowany przez Fundację Gotowi do Działania.

1990 року уезд на Латвию святым паньствовым, выполненным ритуалами, связанными с водом, огнем и зелами. В Даугавпильс святование распочалось уж 19 червца, kiedy w skwerze Andrzeja Pumpura odbyło się tradycyjne Jeligłoszana, czyli rozpoczęcie świętowania jakiegoś święta. Podczas wydarzenia rozbrzmiewały piosenki poświęcone Dniu Jana, odbywały się wspólne zabawy i tańce, a zainteresowani mogli także nauczyć się różnych świątecznych tradycji, plecienia wianków i tworzenia dekoracji z ziół i trzcin. No i już po przerwie muzycznej opowiem, gdzie w naszym mieście można w tym roku świętować Dzień Przesilenia Letniego, tak zwane Ligo, i Dzień Świętego Jana. Zapraszam być razem z nami.

Polskofalówka i my kontynuujemy. A wiecie, że jutro, 23 czerwca, na Łotwie jest najbardziej magiczny dzień lata, ponieważ obchodzimy święto Ligo. I spędzić go można jutro na estradzie w Stropach, gdzie będzie rozbrzmiewać radosna muzyka, tańce, zostanie rozpalone ognisko i będzie królowała prawdziwa magia nocy Ligo. Wspólne świętowanie przesilenia letniego w tym roku w naszym mieście nosi tytuł Kaziuks Ligo Stropus, czyli Kaziuk świętuje w stropach. I już od godziny 19 na odwiedzających tę uroczystość będzie czekała strefa handlowa, gdzie można spróbować tradycyjnych przysmaków Ligo, orzeźwiających napojów i cieszyć się prawdziwą atmosferą świąteczną. Oficjalne święto rozpocznie się o godzinie 20, gdzie na scenie zobaczymy różne zespoły taneczne, orkiestrę Dentą Daugava, a także solistkę Dajgę Koleśniczenko. A już o godzinie 21.30 na scenę wejdzie etnorokowy zespół Laimės Muzikanti, który zachwyci zarówno młodych, jak i starszych uczestników swoim potężnym brzmieniem i łotewskimi melodiami. Natomiast o godzinie 23 zapalone zostanie duże ognisko, które jest najważniejszym symbolem przesilenia słonecznego, które połączy wszystkich obecnych we wspólnej magii tego święta. Po rozpaleniu ogniska świętowanie będzie kontynuować można razem z popularnym łotewskim zespołem Transits, a później wesoła impreza potrwa aż do 3 nad ranem z DJ-em Edgarsem. Także zapraszamy wszystkich na wspólne świętowania przesielenia letniego. Ligo jam kłopa!

No i skoro już jesteśmy w świątecznej atmosferze LIGO, nie może zabraknąć na stole podczas tego święta tradycyjnych potraw. Łotysze wierzyli, że przyniesie to dobre plony, a krowy będą dawać więcej mleka. Więc na stole tego dnia koniecznie musi być ser świętojański, który jest wpisany nie tylko na łotewską, lecz także na europejską listę dziedzictwa kulturowego. Więc życzę Wam jutro smacznego sera świętojańskiego i dobrej zabawy. Przerwa muzyczna w polskofalówce, a potem sprawdzimy, jaka pogoda czeka na nas w noc świętojańską.

0: прогноза погоди.
1: Jutro we wtorek 23 czerwca synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe. W nocy temperatura od plus 15 do plus 17 stopni Celsjusza, w dzień powietrze przegrzeje się do 23 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają słoneczny, ciepły dzień i opadów nie prognozują. W nocy na środę, czyli 24 czerwca, temperatura będzie do plus 16 stopni Celsjusza, a w dzień powietrze przegrzeje się do 22 stopni Celsjusza. Także prognoza pogody zapowiada ciepłe, słoneczne i udane święta.

0: Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polskofalówka. Do zobaczenia!
1: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
2: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.